0: Nordetti, te amo. Nordetti, te amo.
1: Nordetti, I love you.
2: Amate tanto, tanto, tanto.
3: Nordetti, kocham cię. Nordetti, kocham cię.